0: Tańcuj harbasa z mówią łoch. Tańcuj harbasa z mówią łoch.
1: Это школа колбасы.